0: Yuma mai kenkurai onia elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owajuju inimari afaili eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwai emijuju idumanu
1: esiba onyamye su modumafu mablengbi dilembla makunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki kebinsa na aki ile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klo fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: e kan vo sie on iba on iwa we fu
2: o fa bolibo on ande on yo fo kula amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai
0: mari kan vo le e mi sie un envoi
2: e mi sie un envoi
0: Jésus si e wan voe.
2: Jésus si e wan voe.
0: Yemi si e wan voe.
2: Yemi si e wan voe.
0: Kunfu Marie.
1: Sremai.
0: Kunfu Yamieni.
1: Sremai.
0: Kunfu fo Jejini.
1: Sremai.
0: Tupa ki fo mu besi grand foe.
1: Sremai.
0: Awala bu fo mu be fom vo foe.
1: Sremai.
0: Te yo fo mu beti pata foe.
1: Sremai.
0: Asonu fo mu beni.
1: Sremai.
0: Asiensuwa fo mu beni.
1: Sremai.
0: Ngulo fomu beni
1: Sremai
0: Marimo omamwai
1: Sremai
0: Marimo omanuasei
1: Sremai
0: Marimo oma angwei
1: Sremai
0: Nyamekuruamo onunu menu fomu beten
1: Sremai
3: Anyama kretiamo iamo iamkura
1: Sie ba wawe fue bedmanu
2: Amen
4: Marie patanyo mye mamyo Yeni mari